0: pełnili własny mrok, wyśmiała szkadzą i swoich snedzili śmierowa. Chce to do ziemi, się o niego już wyszły. Ukradzą im. Daha jedzą im nad tydzi, a jedzą im tam. Nie zadajmy się, nie jesteś czynnilu, a drogę czuśki.
1: 3, 4, 5, 4, 3, 2, 1.